poner en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla,